0: Dawaj, dawaj, spać, spać. Dawaj, robotać, robotać. Dawaj,
1: dawaj,
0: puszczaj.